0: Muzyka FM Top 14. Miasto tu karetusy podrażdżać hitów to Carly Rae Jepsen i Don't Leave Me on the Dance Floor. I tazi sedmice na numer 22. Pred golemite 20 ili na miasto 21 dnes odkriva Miley Cyrus. Dve mesta iskačvane za Bass Persuades.
1: Това е Катра FM Top 40. Let's go!